wulki jubilej swjećił, Krolec zarodnistwo we Wudworju je swoje postaletne wobstaće oswjećiło. Kaž rekne mejčelka zawoda Kerstin Krolowa, su lieca do Talderje nalietne a lietne kwitki předali, tež kwasu su lieca zaso wjace wuotowali, hač loni hišće, tak mištoka floristiki Klaudia Lochowa. Wutoru wječo je so gmenska rada Bušicach skadžovava a jednowusne obsamknuva bydlenske dome ve Vitruskim sydlišću předač. Tute je tedeša šamotonja, kunc postatych let, vosebje za svojich dživačerjo natvariva, Vitruske bloki ze 125 bylenjemi chce netko investor z Badensko-Württembergskeje kupić. Za wobydlerjo samoch pak, tak vesna nosta stani ryčo, so přesto ničo nie zmieni. Štvort krano rozprawiachmy wam, zo je situacija suchotydla najebač spadku z počatk tydženja budyskim okresu dale przywócena. Wosebje małe rieczki, haty a spiate jezory pokazaje jasne deficity, a to dla płaci za budyski okres dale zakaz wodu z techniskimi zrytkami z ryki albo hataczyracz. Przy przędzieniach roża pokuty hać do 500 000 euro, ryka we ustałkach w okresa. Tu iż dale do piatka, tobie jedna z naszych pojezdczów zopodpieruje Spichowanske Towarstwo Serbsko Muzea, Serbski Muzej Wotnietka z Popriancami z Pocznicy. Kajż towarstwo z dzieli, su se dali tam fabrice Popriance ze serbskim a niemskim postrowom sotowicz. Z dobom su je serbskich barbach popisać dali. Tute Popriancowe jeko, jako słodki postrow je netko Serbski Muzeju z małym symboliskim dobytkom na dobro muzea na przedajn. A wczera... Wieczo by Kruščan jednoče Abibul Serbsko gymnazija Budyšin po takim kunstšulsko časa za maturanto, ale čera rano zladovachme hižo raz na nowe přichodne šulske leto, dokud su za piate letniki na serbskich dale vedúcoch šulach v budyskim a zorejskim okresu netko ličbe jasne. Na serbske vyšej šuli Budyšin je zmeja 20 dzieci jednej riadoni a s tym 10 menia čloni, na serbskom gymnaziju Budyšin a na vyšejch šulach Kulowje, Worklecach a Radvorju su ličbe šulorju to runja votebirali, přiušim pak zmeja na gymnaziju Ci a na vyšejch šulach stajne 2,5 letnikaj. Stupava je ličba šulorju pono tomu Ralbicach vo sedom, tu iš vuknie přichodnje 27 dzieci jednej riadoni. Najwjetši přirost za nowy piatyletnik maja ze 17 na serbskej wyższej šuli Slepom, tam wuknie od nowego šulsko leta cija 60 dzieci w cioch jaduniach. Tak daleko po takim krótki przelat pojezdczo tydzenia, dalsze potom najaktualniejsze nowostki, za niczy wiezo za sojuce rano pola nas.

Clemens Prankačk spěwa wo perfektnym lieču z tobu dohata, to je prawe hesło, a zaujeste, z česo tež čera, a zano tež dženca hižo, z najmniejsza junu tak prawie przepočili, wonka je horco, hač na 22 albo 33 stopniu słońca poveto dženca zworewa. Ja wuladamy pak jenoj šač do popodnia, potom są mročele, przedenie sunu a od wieczora, nikak od 7 mi moja app pokaza, dobimy też z niewiedrami liczyć. Tu iż są okłodzić dohata popodniu, a wieczor potom raczo od zwody won najpożdżišo, gdyż są rima.

Gdyż rěčimy wo dudach, a to we Slepjanskim regionje, dobimy tež poladać do stawizną instrumenta. Hišće hač do niđe 1960-tych let su dudakowe zvuki nic jenojš na hostčinach a w osobitych zetkanjach, ale tež hišće w šednym dniu zaklinčeli. Dokumentowane buchu we tak mienowanym pólnym sledźenju, kiž mienowaše so Ekspedicija za narodnu hudźbu we wosadźe we Slepom, kotrež nawiedowaše tedy serbski komponist Jan Bulank. Tuž nastachu wosebite narawanja z dudakom Hansom Schusterom ze Strebina, kiž su wážny zvukowy dokument.

Sport je tež dale prawe hesło, mianujce dokež przeprosza koniace sportowe towarstwo przy klosterskej wodzie na sakske krajne mistrzostwa, a to mianujce do Kroščic. Tam wotmeja so tutun koncedzenia tute mistrzostwa z jedno a dwuprzeżnymi koniacemi zapszami. Wot rania 8 su tam czera jeżdżo, jeżdżili a tež dżensa jeszcze raz jeżdża hač do popołnia cioch. Dalsze pokiwy za was wizo też mam. Miłoczanski chrześcijańsko-socjalny kubwanski skutk przeproszuje dżęca z Romanie z klosztrom Marii Niewiezdu, panczycach Kukowie, na klosztorski a swybny swiedzień budyska okresa. Tam namiestnie chce dża też przewieźć typizacijską akcję za skorjeneho Emilia. Tam może czas opotekim jako możny dariczel rodowych bańków registrować dać, a pomacz żywienie Emilia wukować. Tež serbske ludowe ansambl prosedženca popolnju cioch na letnu galu rejovanskiju skupin Vužičanka a Vužičanska rapsodija. Naša prezentacija v obiju skupinje potom popolnju pečih, tu budešinje serbskim ludovem ansamblu. Na historijske veđenje pouse přeprose tež vjesne tvorstvo domizna dženca Kroščicach, a to popolnju cioch. Přizamknje so potom z Romane Kovipiče při Grilovanske heče, tam gdje špješe nedeša pistovanja. A z cała prini kroć przeprosza tu mieście na Happy Sunday, po takim nic Monday, ale na wiesową niedzielu, od popołudnia cioch na żytnych wikach Budyszynie. A z dobą je na dżęsiszej niedzieli tu mieście tuż do hudźbniców a hudźbników popuczu k czwartemu razy, od mnie jest dżęsa mianujcy tu Fête de la Musique, po takim swiedzin hudźby.

A jako prynje podamy so do pieskec Michaela Švedži nas pieskec oswědči mjenujcy wutoru 16. smážnika swoje 40. narodniny a nie gratuluja z pieskec ze sčejovacym zbožo přečom. Luba Michaela, sportowe towarstwo pieskecy a cała wieska pieskecy přijači k twoim 40. narodninam wiele zboža. Wostaj dalej taka wesoła, zdziasz sobie twoją dobrą naladu, a twoje pozytywne nastajenie, tak mamy dalej wiele wesela z tobą na zromanych wulitach a sportowych jednotkach.

A nětko smy nowym wóšću. Tam je Beno Zinda w útoru svoje 67. narodniny wosvědčił. Domowinska skupina Bačon Haslo přeje jemu wiele zboža krutu strowotu a hišće rjane leta kruhu svojby a přečelu. Tež domowinska skupina Pančice Kuko gratuluje. Marian Wenka měješe měnice štvortk vosnatého smážnika svoje 61. Jemu přeja šitko dobre, vosebje strowotu a vosobinske deremiče. A w Nowej Wiesce maja tutun konce dzienia dwie narodni narce. Czera miesze Daniela Brylowa dwaja postate narodniny, a dżęca zwieci tam Liza Hickec swoje cija 20. Wiesna zromanność z Nowej Wieski a wokolnych są przyje narodninarka maje krutu strowotu a boże żonowanie.

Mamy skońcne takie po kalendarju lesie. Kupaś we łóżyskich jazorach, a czugach, we kupaniszczach, a pólach cyni zase wiasela nicka. No, po gradu mienie to by było pak takie wyrychu, albo... Ale Lišerski cas to jo Jajnski cas, ako spiva tebe z nátem spiovia Marata Cušec a Gabriela Bajtelova, ten pužome žinca teke ešte svišaš, ve kezlem žinca rejtuju a šake zajemnosti okovo dňa svetiko Jana pužome žinca svišaš. Tento teke nejrednejšie cas zbieraš gejece zela v zagrože abo v naturie, serske mienia rostlinko grajo žinca rolu. A ešte rolu grajo bústak, pieša čižas čalec starajo nento dolno serska biblioteka serskem domje o misče, kake nadavky má ta biblioteka žinca a kto se interesirujo za serske knigve, ja budu rozgrunie s bibliotekarom s Berntom Petkoningsom. Neperi aktuálne povisči, a se vie žišice pestvo redne až to pedla. A my slucháme o ešte čochuna mejstaria cigajenského swinga, swing manuš, to jo Dorado Schmidt. Thank you.

0: Žižik Radio. Ojo waš, Žižec Sebastro.
1: Lube Žiši, rostu plavas ve gumne teke južoče marhvicki, radicjene a riepki, ale tako veliku riepu tako nesče ešte viželi ako ve naše žincajšnej bajce. Słuchaj šo.

0: Wielka Rěpa. Južo dwójko bydli tej wesy, starki a starka.
1: Jojo, ach jojo.
0: Tam bydli teke Mašenka.
2: La la la la la la la.
0: A pjas Lumpi tam bydli.
3: Au, au, au.
0: A hajtka Minka tam bydli.
4: Miau, miau.
0: Jo, a Tonjok zabyše, senje na groži ma Miška Jozefinka svojo gniezdko.
5: Vip, vip, vip, vip.
0: Na lešu, že starki napelo, a sejo. Teke rypu.
6: Take nic, ale teke. Jadna rypa rozčo a rozčo, a jo južo bejne velika.
0: Starki chyži kóžde žin napelo a glida za rypu. Ale ta rypa rozčo dalej a vúšej. Ako jo rypa pšave velika była, groni starki.
6: Nie to ja cas. Co ma rypu žniš?
0: Starki se plunio do rukovu, aby měl do smece a chopi rypu ze zemiryš.
6: Hau ruk!
0: Rypa pak se negibnio.
6: Pejd pi, starku, tady mi pomagaš rypu ze zemi uryš.
0: Starki přimno rypu, starka žaži starkego za rameni a nin do rejoty a rejoty rypu.
6: Hau ruk! Hau ruk! Hau ruk!
0: Rypa pak se negibnio.
6: Žempi našu Mašinku, starka. Tady nama pomagaš rypu ze zemi uryš.
1: Jojo, tejdu.
0: Starki přimňo rypu, starka žaži starkego za rameni, Mašenka starku za kešulu, a nin to reju a reju rypu. Rypa pak se negibnio.
6: Mašenka, žempe našego psyka Lumpia, tendy nam pomagaš rypu ze zemi uryš.
0: Starki přimňo rypu, starka žaži starkego za rameni, Mašenka starku za kešulu, a Lumpi se zakusňo do šorce Mašenki, a nin to reju a reju rypu. Rypa pak se negibnio.
6: Lumpi, žempi našu hajtku Minku, tady nam pomagaš rypu ze zemi uryš.
0: Starki přimňo rypu, starka žaži starkego za rameni, Mašenka starku za kešulu, a Lumpi se zakusňo do šorce Mašenki. A hajtka Minka šegňo za psykový ogon. A nin to reju a reju rypu. Rypa pak se negibnio.
6: Minka, žempi Mišku Jozefinku, aby nam pomagała rypu ze zemi uryš.
0: Starki přimio rypu, starka žaži starkego za rameni, Mašenka starku za kešulu, a Lumpi se zakusňo do šoce Mašenki, a hajtka Minka šegňo za psykový ogon. A Miška Jozefinka se zakusňo do ogonka hajtki. A nin to reju a reju rypu.
7: Hau-ruk! Hau-ruk! Hau-ruk!
6: Hau-ruk!
0: Slidkoju u reju rypu ze zime. Starki padnjo na nos, starka padnjo na nos, mašenka padnjo na nos, psik lumpi se pševalijo, hajtka minka se pševalijo, a miška Jozefinka vikoco ze svojim ogonkom.
5: Kaž njebe mje mjeli, njebe ripu ureli.
0: Jo, taka mała miška, mežo, ši napšaudu, vele pomagaš.
8: Tak to jo, kaby tu małku myszku nie mieli. No a mnie to kroni, przymnu, że pomagasz, to ja przecie pszałem niska. Riedno niżru, że chcę wam lubę dzisiaj.
9: Raz, dwa, trzy.

0: RTB Serbski program. Powiedzci.
1: Stolno serbskiego rycu, że pomałem zase gary. Principielnie pozytywne są godnosili perspektywę stwierdk na przesiedzeniu przyrody projekta Sroka. Gledające na demografiske uwisze we Łużycy, a na to, aż mniej ludzi buzio przychodzi obydli, we to szanse są, aż lidzpa serbskie pejadających stabilne westanio albo zase stupa. To groni Mito Nowak wet Serbskiego Instytuta. Po czasu, żeż przece wiecy maminorecnych dolno serbo zemrejo, dają miastom wieczu lidzpu młodych pejadających wen dodajo, Serbski Instytut obgleduje wszakie faktory, jako szulskie uwisze, uwisze projekta Zoria a używanie rycy we familii. Umienienie, aż pozytywny trend se uwija, jo dobre rycne planowanie. Serbskie instytucje, jako takie statne instancje, księse przychodzi k tomu bliżej wetgłosować. Projekt Sroka ma cel, aż do końca 2007 a 2020 przedpołożyć kompletną strategię k wyżywieniu dolnoserbskiej rycy. W ostatnich 3 latach jo liczba witaj uchników a uchniców we Bramborskiej przybierała. To pokazują liczby statnego szulskiego amta w Choszebuzu. Najwięcej obżelenia zapisują Krabatowa szula w Janczecach z aktualnie 6,8%. Tuchlu obżelio se 517 dzisiaj we witaj ucpie we 6 zakładnych szulach w Dolnej Łużycy. Na Dolnoserskim Gymnazjum je jo ta liczba pak mocnie wetybierała, powiedzia Ulrike Potak we szulskiego amta, zawinuju to tam filujuce ceptarie za bilingualną ucpu. Międzynarodne konflikty a gospodarska niewiestość ustatkują się na nastajenie we Łużycy. Jano jeszcze 6,6% Łużycenariu jo spokojom ze żywieniem. To jo wiecie jako 6% mniej jako przed litom. Równocasnie stupa podziel ludzi jako niejo spokojom wet 20% na 30%. Gorna Łużyca jo wiecie skeptiska na przeciwo przychodoju jako Dolna Łużyca. To są szykne liczby aktualnego łużyckiego monitora jako jo se ten tydzień wezjawił. Przyceny są sytuacja na ziełowe marku, drogotne myta a wetstu wedugla. Ten obgleda przecie więcej ludzi jako krytyjski. Jano Ciesina maje nadal zapszałje we Łużycy. Młode dorosczone mogą nęto jeszcze laście susedne kraj zeznać ze zeleznicu. Niemska a Pelska obej stają te 30,000 przyjacielskich pasów k dyspozycji. To co stanie, gdy 5,000 jubileju dogrona za niemsko-pelskie susedztwo. Specjalne, tak gronione interrailowe pasy mierje się na młode dorosczone w starstwie we 18,7-20 lat, a zmeżniju im susedny kraj Wetykrzyż a wecobińskie pesiegi Pödwymiś. A to na klimu tyju cu ważniu. Z tym pasem mogą na 7 fleksibilnych drogowańskich dniach termotnie jeść do susednego kraja, byś tam duce ase rosić domoj. Wec reži septembra budu pasy rozstawać, a weni budu płaszeć wet novembra aż do oktobra przyrodzego lita. Dajesz na informacje w internecie pet freundschaftspass.de. A my gledamy krótko jeszcze do Czeskiej, żeż ten tydzień jo żwawa krytyki bieżała przez kraj nastupające skrocenie czeskiego rozgłosa. Media a zastupniki z polityki są mocnie krytyzowali planowane wetperanie rozgłosowego przypłaszonka czeskiego rozgłosa. Za to dejtej se rozgłos a telewizja direktnie ze statnego etata zapasić, ale mniej. Ze skroceniami by czeski rozgłos zgubił 700 żywowych miejsc. 400 milionów kronów by mieli mniej k dyspozycji Janowe Radio. Ako groni wiednik czeskiego radia René Zavoral by musieli skrocić dzisiejce, modostne programy a takie regionalne temy. To by mogło się ustatkować takie napowiedzenie w minoritach w kraju. Program Miaze Nami jo oblubowane pobytowanie za wszakę mięczynę jako bytle w czeskiej. Nasze powieści te namakają się takie na naszym internetowym boku pod rbb-online.de/zorben.
0: RBB. Serbski program. Z nami do spodobnego dnia.

0: Zes 9000 medijami je wena najwjetša biblioteka za serbsko rec v Dolni Łužicy. V serbskim domje ma Dolnoserbska biblioteka svojo mjestno, cora pred k 50-60 let je wena se založova, kto sebje tam popšavim knjigu upožice jo, co biblioteka šo pobitujo a kto jo uživajo, to som uzgenio, ak som před krotkim tam šel a pezmakal tamnego bibliotekarja, to je Bernd Pitkunings.
1: No, witaj k nam, lube redaktor.
2: Witaj, lube bibliotekar.
3: W našej bibliotece mamy wszelakie drużyny mediów, to gronich svečego žela są to knigwy, ale také CD-ki, ale také filmy. My mamy samo jeszcze video, ale to nie smiemy ludziom dać, to muszę to oglądać. A to drugie, ja mam také samo kasety. To jest zajemne. Ale wszakorakim temam, a za wszystkie generacje, to groni na przykład, aż my mamy policu, tam jo cerkwinskie wiece, potem po stawiznach, tak a tak, beletrystyka, také te wiece, kiedyś wubożyło wielki zajemple ludzi, to są te kroniki od wszakorakich wiasków, a miestno w Łużicy, ale také w odrastach a powieściach. A potem mamy wiadomostne wiece, také mrecna wiadomost, nic jano serbska, ale také drugich, albo také wiece, ako możesz mniejszynowe rece zase wożywisz. Také ze z Ameryki a szuzi. A potem mamy jeszcze te periodika, kiedyś te ludzie znają, serbsku pratiku, serbsku protiku, pomia, a te drugie, to mogą te ludzie widzieć, a właśnie mi na uczobie leży te wiece, żeż możesz serbsku rzec nawuknąć.
2: Co gajo ta za ciebie ten nieredniejszy regal, żeż ty rad piskasz albo sy, albo że namakasz za ciebie te niezajemniejsze knigwy?
3: Za mnie to zawiesz te postawiznach serbo, ale také piszku piletrystyki, to jo ho net na zachopęgu bożko musim gronić, to są te wiece, kiedyś lebt da Jan, co misz.
2: Okej, okay, ale co mamy, które autory albo knigwy, co by ty mnie mogał na to porucić?
3: My mamy beletrystyku, ale se wie takie basnie. Musim gronić, to jest takie za mnie wiegin ważne, aż mamy takie zażyści dwojoryczne wiece. Dokolaż Jano serbskie mało cytają, a potem mają net te przełożenie. A takie za te starysze. Jo to jedne. Przy tom mi se spodoba wiegin ta drużyna tych buki kniwo.
2: Możemy se raz tu policu oglądać se z tymi dzisiejszymi knigwami.
3: Jo. To mamy janu ekstra policu na jan pad dzisiejsze knigi w górnosabskiej rece. To jo wiele wiec jak u nas. A potem mamy to dolnosabskie, ale také niemskie knigwy. A potem mamy kasia som groni te buki wersje se z tym możesz nic jano gledać, co tam ludzi stoi, ale také odsłuchasz z janem buki pismakom, co tam musisz to gronić, a ugronić, a to jest wiegiem ważne, dokolaż żeńca widzim to tak, a świeczego żyla te starejsze nie wie, że jak te ugronić te słowa, albo razka nie mogu serbski cytasz.
2: Jo, tam dają nikotare, ale také nic runo wiele za
3: nic to. Nic runo wiele, to musimy gronić, ale to jo tak a tak nasza wiec, my mamy mało nowych knig w dolnoserbskiej rece.
2: Są takie raz tu przeglądasz. Ako serbskie starysze, my kupimy cesto, potem te knigwy ako dają, ale nie jestem sobie wiesz, aż my mamy tam szybno, albo my raz szybno mieli. Jo.
3: No jo, to jest taka ta wiec, aż mało żyjszy chodu do kolaż, to du do Witalcentruma, a tam se obstarają, co tu oni trebają.
2: Abo dostaną darione.
3: Darione to darione, albo kupują to, a to godla mało żyjszy w bibliotece. To jo tak, ale na przykład przyjdą przecie dwie żółce górnosarbskie. Kiedyś obydle w mieście, a ten na nią górnosarb, a to godla przyjdą ho, nie pewnie po tych knigach gledasz, ale také potem aż mogę ze mną serbski powiedać, górnosarbski.
2: To groni, aż poprzem to nie normalna biblioteka, którą już możesz przyrównać z drugiego mieszczańskiego biblioteku, wenn ma také drugą funkcję.
3: To ma také drugą funkcję, také jako serbsko-recny rum. Dogolaš, nekotare přijdu, jano, aby ze mnou sapski se rozganjali, šo jadno leckono, abo dolno sapski. A to pokažu teke na to, až to je važne, hišči jan dip, vymišči, že što možeš sapski pojedaš, to ja mam sam teke vegin važne. A to druge jo, my mamy specijalne věce, hosu južo luže přišli ze smješanske biblioteki, a su gronili, my tam neco pytali, vo sapskih staviznach, to tam ne dajo, ale u vas su gronili, pojšo tam, a to je teke redna, až te su jim gronili, tedy je k nam šiš. A ja musim teke gronić, my mamy kužde mjasec nekak pješ, abo češ novih citarjo. To přibirajo, se vjeti, ne vostanju šikne na přeci ho, ale majo věci zajema ako do toho. A to ma zaviše, se s tem ceniš, až ta Simone Pečova, a ja, my živame ho južo pješ let, teke se s vosebnimi věcami. Například njento, v Lišajskem cacu mamy prijedne raz akcija od prednjego junija až do prednjego septembra mogu cuze luže, turista abo druge u nas citar biš, dermo, jano, aby se zeznali ze Serbami a ze z biblioteku. A to mogu teke hožebuske buživaš. A ze z tem bužo to vjeci tak, až my sme znate. Vim više, my sme nažijame. Teke jedna dobra akcija bila groma, že živaš z Veskajom lichich autorov Bramborskeje, se z toga casa gaž oni hudu, kušte mjasec nekak jan raz. Mame teke veci luži, kenč gronje, moji hiši nesme bili v serbskem domi, a hoto jo. Togola dobra vec, nemske vobitlarstvo venjen to, že ten serbski dom stoj. A take vece trebaš ako serb.
0: Peši lec, tej vej, Simona Pečova, a ty, ho kuste ženskoro, ako bibliotekarja, ale če jih od lej teke ho živaš sa biblioteku, ti vižiš už to uviše ho v slednjih letach. Jo se ta rola te biblioteki teke nekak zminjiva, ali jo to pšet časoš letami doch bilo še nieco drugiego?
3: Zminjiva ne vem, ale na kuste pa tak, až přes to, až my teke mama otorske citanja, a tak, až to veci znate jo, vymišče. My sme nekotare vece vuprobirovali, kenž nie sú všetci se ražili. Napríklad, kaž jo citanie Jano v serbskej rece přižo. Všem malo ľuží, dokoláž my ešte nejo veľa. A ten zájem, to je neviem let ten jo, ale na kúšte paťo malo ľuží a togodla je to všetci lepie dvojo rece citanie gotováš. Abo se s jadným aspektom, žož ten autor se zabiera se Serbami v svojich textach, abo tak. To je se raživo, abo teke te přehožovanje poměšče literárne, my žome pokazame městna v měšče kenču serbske v Hožebusu a tam citame teke ze serbskih textů. A to je vůbožího pla cuzich teke zajem nic převěle, ale te du a se živaju a se vjasele. Jo, also ta funkcija jo, jana druga s tým, až my vábime za Serbu. Tak přípodla.
0: Popšom, ta biblioteka njama te probleme, še malo penis za te knjigvy, dokoleč nie dajo dosť serskih knjigvy, kenč musíš kupiš. Kak to hojo, dajo financielne úzkosti, abo vece, že ošte gronič, to by kšili aj meš, ale nemáme te penise.
3: Nekaž daleko, ja, máme dosť penis za knjigvy, kenč trebame. My dostaneme tak a tak od nakladníctva, přece nekotále dalione, se vie. Dokoláž to spúša k tomu, tej záložbe. Ale my dostaneme také veľa daru od ľuží, keď môj odľa šignú do druhého miesta, abo netrebajú tak veľa knihbo a pšášajú nás. A ja im všetci groním, to musí nieco serbského byš, abo nieco od serbských autorov, abo nieco v Vúžicu, abo národných menšinov. Dokoláž národná menšina sme sami a togodla môžeme od druhých vúknúš. A te rád přijdu, a samogaž my te knihy už máme, môžeme to do antikvariáta dať. Tam sa také deje předajú, nekotáre titule a togodla, je to dobrá vec. A tak veľa serbsko-riecných božko nejú na marku, my nemusíme tak veľa přikúpiť. Togodla pieniec za knihy máme my, dosť, to musíme groniť.
0: Jadnožka biblioteka, vychoši buzu, žož tak jo. Neskere, co je s digitalizáciou? Kakú rolu to za vás grajo? A je to také konkurenca, ten serský digitálny svět, je ten konkurenca za serskú biblioteku?
3: Ja nevyžím to tak, až digitálne pobytovania sú wielika konkurenca dokolaš, kaž se toho musiš vetohyšće citaš, a nic jano w obrazu oglidaš. A to te luže tek kšetoja hinakše publikum, by ja gronio.
2: Myslíš se, až ty se periožo gronio, ty vížiš vistu tendencu, až ta biblioteka snaž vodio pičku věci znáta, v regionie albo w mieście, myslíš se, až ta dolnosaska biblioteka jo cesto petgötnošona?
3: To nie by gronił, also nie to, ta wiece, ja no, aż te ludzie to nie wierzy. Aż to joga się na przykład gronił, ja som nie to biblioteka, a te ludzie gronię, że ona wychodzą, a w tej wielkiej niewie serbskiej, żoga wona jo. Gaż to potem gronisz za żywot wam, potem gronisz, że toga jo, a gaż to gronisz na blisko rentenkasa, a potem nie wierzy. Każe bus nie o małe miasto, to groni, gaż my by mieli wiece zaredowaniu ze serbskiej kulturu, to nie by smysła po nie było. To gulaż hovi mieszczy o tak wiele kulturnych zaredowaniu, że te ludzie dzieje. Ten tydzień na przykład, my byli na trzech zaredowaniach ze moją żoną, a żoga tej mieszczy, a to je przewiele potem. Also to ja nie widzim tak, ale lepiej tak, aż gronimy ho, mamy tu serbsku literaturu albo literaturu w Serbach, a to jo to, a tylko to, aż ja mogę na przykład tym ludziom tylko gronić coś w tych knigwach. Jo. Te przece skazają o knigwach, gronię drugi tydzień przyjdziemy, a potem się żywają, wiele knig, bo są wypytał za nich. Ale ja gronim, to jo moje połowanie. Nic ja no gronić, nagledaj się sami. Dokolaż ja dem ten fachowc bysz, a to pracuję se tyke, aż ja ten som.

0: Jens Martin Sperko zajmuje se już świat małego za przyrodą. Jo wesreś nie je wetro, sa lubojo w niej przebywaś, ale wenn se zabiera teke ze serskimi mieniami rostliną. Narskosć za te rostliny ta żednie jogo nie spuściła, a gaś ja mu dowolio ten sas uperajo se ke serskim mesanariom a ich napszaszujo, a gaś ja oglidał do ochozy jo Maria Alikowska-Winklarowa zabawiła z mikrofonom wocom jo so rozkranio z Irenu Halbaszolc.
1: A kak se tomu groni? To znaš teke. Na gnojnicach rozczo cesto nicko, albo...
2: To jo.
1: Żeż wytpa danki laże. Niemski oto stechapfel?
2: Jo, genau.
1: Ale serbski?
2: Stapate jabłko.
1: Ja, to są takie wytwinarki, jest wyszło. Ale stare mijo jażowe zele, albo takie na stapute jabłko, albo żywa kostania, są takie już raz wyszło.
3: To ugleda balden, ak kastania.
1: Jo. Ja. Dlatego, to są perebrali, gaś ludzie są astma mieli. Znasz, to rozczo groblach.
2: Groblach?
1: Ja.
2: Ajo, mein Name ist schon der Grubblu.
1: Na, denke nicht, magst du Luke?
2: Nee. Du ugliert da bald wie Frieda.
3: Bass, Frieda, ja, Bass.
2: Bass, ja.
1: Na, to ja blutweinerig. Mhm. Und als wir gerade mit dem Selesnitzer, der Doktor Matakis, war der Spoa, a to ja nachbinde, und es kostet, du Ukositz, gar nicht, du rost schon.
2: Ja.
1: A Kroh, du denke nicht, ja, du rat?
2: Nee.
1: A tam, ja są w Bobojcach, Boblic, jo to, blisko Ljubniowa, te są mi ulicowali te stare bury, aż te są musieli to szukno wędzbierać. Z czoły, kiedyś tu z coną do mojej wozili, a pen su ten ubierali. Jo, a to jest blutweiderich. A to teke, ja, pen mam ja przewele mokszych zeloho, to rozczo teke groblach.
2: Jo.
1: Do som raz słyszał z ochozy ognece zele, brandkraut.
2: Jo, w Belkołach tam je mokrze, jo, tam szakie rozczo, coż u nas nie rozczo.
1: Ja, bo wiecie nie rozczo. Przy malikse teke rozczo, jo. U nas jo ta smietanka, w Belkołach, smietanka. Smietanowe zele?
3: A smietanka to zmiatanka?
1: Ja, ale gdzie su tam S napisali.
3: Jo, ale to...
1: Zmiatana. Ja, aż to mloko ma wiecie zmiatane. Ta pšice na jo, až te muse věci zcáš, když veni to žeru, pen má to mloko méně vide.
3: Pen jo to mloko guštější.
1: Ja, a pen, když to což předáváš, to mloko, abo smetanu, pen máš to méně živo, abo máš věci pěněz. Za to dobré mloko. Zlatok smetanové zele.
2: Pen ga muse vele, v tak žraši.
1: Ja, my máme to také úplně.
0: To rozkrona jo snažteke vás přinja svo najjadno svovo, ak by mogali přeražiš Jensojo Martinoju, ven se šikno zapisujo a snažme, že my zase raz niži citaš jogo nové dopis naša, abo venich skoniš kaž přednosio regionie, jo, abo pa nás v Sestom radiu.

0: RTB. Serbski program. Serbski program. Tema.
1: Žinca, wekrzlem zase swojego Jana wapaju. Mamy po kalendarju zase lecholski czas, a przyjdujcy tydzień z 24 junia bużo żeń świętego Jana k wspomnieszu na Jana Dupjarja. Niega su teke we Łużycy w tym czasu na wesiebny part zwiesili ten żeń we drugich regionach a krajach to aż do żeńcaśnego getuju. Martina Golašec jo se s tradicijami, vjerami a přivjerami v tom času zabirala a jo namakala našom muzikovom archivje mogu štucku, kotoraš jo vjenovala svijeto jajnskemu svježenju.

0: Cesto se pomjenjujo 21. juni, ako nidliše žen leta. Ale lišojske zaobrošenje svinca mežo teke na 20. abo 22. juni padnuš. Južo ve prehistoriskem casu jo veno mjelo veliki uznam. V nekotarech regionach Europe a Hinži se veno išti až do žincajšnego cviši. V tatajnskej srežnje Europje jo veno bylo vyražk bigu leta. Gospa za svěženě płodnosti. Co věřili, až chodote a demony nierodují, oberali so se luže s jasovými zejženjami. Po zavěženju křesťanstva jo opytała katolska cerkvia, te tatajnské tradicie okovo zaurošenia svinca vedperaš. Skońcnie su pestajili 4. a 20. juni ako spomnienski žin na Jana Dupjarja. A su przełzeli licne nałogi. Stare przywiere su se dłojko żażali. Ako we całej Europie su teke nasze serskie przyrodniki wirili, aż mają we świetojańskiej nocy gejarskie zela wesebnu myc. Ludowidnica uta henszelowa myża wicewetom ulicowaś.
1: Niega su wizali z żywych szakorawych kwitków winaszk, a ten su powiesili wosryś szpy. Gaż wonio se werszał su te luże, wiedzieli, aż tam jo jaden duch wejśpie. Ale zela su pomagali przeciwo szakem korostczam, jużo żywieśnu do Jana su chopili ze zbieraniem tych zelu. Na Jana su pen stare węce zapalili wet slednego leta, a skot z nim obkażli. Wesepne gejarske mötze zu pschipisali jainskim kwietkam, na pschikwat torantoju, bivemu, cerveniumu a żutemu. Ako w jegin użytne suteke faszili stroži linowe zele a bas. Ze starych caso jo teke znate było, aż su nosili dorosczone na jainskim dniu na głowie więce z bajfusom.
0: Moja niegajszna susedka jo mnie ulicowała, aż jo wisał we dobrej śpie jej ochoskie starkie strus ze szakimi zeliami, a z tymi su kazili, gaż zisi su scherjeli. To jo było przed niżi 80 letami. Wierno jo, aż jo ten jański cas końc junia idealny za mogę gejarskie rośliny. Mają usoku koncentraciju na statkonych srytkościach, a dwerje niewiecy etyryskich woliju. Su przez to bejnie użytne.

0: We skandinawiskich krajach a při Baltikumje, žožo w Lišu lipta šma, su stare nałogi žywe westali. We švédskej Lice sriš lišojski svježin midsommar pedla gyt ku najważniejszym familijom svježinjam. Wen se svieši na tej sobosie, kotara šo najbliža 4 a 2 temu junioju. We dańskej a norwegskej dajo na wiele miestnach pechorniu přešigi, we estniskej a letiskej jojański žin svieżin. Familie se zmakaju w gumnie abo lisu. Zapaliu ogień a grilluju. We finskej zmakaju se luže we swoich liszojskich domach. We tomio mi ulicował finski slavist a przeweżowar Iro Balk.
1: To jest najświetli svieżin w finskej. To jest ta najskrótsza noc a najdłuższy dzień. Tak cały tu noc je światło, a tak możemy zwęka świeżyć, a na przykład ja przedsy pojeżdżam na letni Domck znatych, a tam możemy wieczerać akle północy, a zwęka. Ale byłem tam, ta stara tradycja jo aż na przybrzegach jazorów se pale takie wielkie ogenie. A ty może byś na przykład 10 metrów wysokie te wiec, coś se tam pali. A tam wokoło tych ogeniów ludzie sejdzą całą tu noc.
0: Sejże, spiwaju, arijuju około ognia. Już we 12. stoliszu su palili svitojańskie ognie, a to we cały europski. Nałok żoslitk do przedchrześcijańskiego casa, tak su svieżili liszojskie zauroszenie swynca z magiskimi rytualami.
2: Taka dalśna tradicja około Jana jest komponierował budyszyński komponist Jan Cyś, to jadne je żywe jawiszczowie sceny za orkestra a kor, a za rejowanie specjalnie za serbski ludowy ensemble, a my zjemy się ten sas, nento we przyrodzej Bertelstundzie natur jedną muzyku słuchasz. Życzę wam wiele wesela.

Lubsze luże, przyszto dierje przez gorący czas, wiele wiesela żynca wekazlem przy jańskim rejtowaniu przy festiwalu Dudaku bez lipem a bogaż cożo, naslednym dniu miejscczańskiego świeżenia Chosiobudzu. Zadychamy krótko, a wiecie z nowego mecu zase do nowego tyżynia startujemy. Ania Kochec, Szwarcowa Jopen, wasza moderatorka, my słyszymy, jak ja zaraził coreśny serski świeżyn w miejscu. Pyszne program to z takim burzą, a nażyjam se teke za was przy radiach. Ujabł Grego Klim, Mieszo Sederia.